Mówiłam, no, ojca, chodź, odwaj listu. No, smo se mi tamo rodili, nas četvero. Ja sam bila druga, vidite kolika sam narasla. Ali, kad sam se rodila, imala sam 2 kile i 80.